0: Daci porcio ty, czy wiem. Ty pójdź na to, na wyszyk.
1: Perfect. Nailed it.
2: Neue Vorstellung des Monats.